Ya eduonu na ntehyewa ekọ onso odi ebeko said etie bia efinhyia eduonu nan ene de ka ho ana isa ekọ anadwe anadwe twato nyankopon tumi no ebe ya dwuma kesi we mu.